wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Zarajte, sztosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Na Mirku, Mirku, daj ja.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

miłość, nie dojrzałe grono. Wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu. Z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit sanok. Iz czerteża, sianockoho powitu, pyszut bratowy w Ameryki pit datom 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, które pyszete my dostajemy, idu 3 do 4 tyżni. Cenzury, że nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znają, co takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za które serdecznie dziękujemy. My żyjemy w strasznych nastrojach, że drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychody dmysel. Kolib, że prydę swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmo. W pamięty na wsegda ostane sej siry zimny den, kole wojsko hnało pit bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jak jakich opryszkił. Zaszto? Nech to nie znaje. W piśmi nie może opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i terpienie naszego naroda w 1946 roku. Iszcze jak front był, to lipsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znuszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże niemakę, a teper znuszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń prydę wieczer i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pali cię dookoła naszego seła. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz sztoraz bliżej. 20 wersnia spalił się Prusik. Teper takie dzieje się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś były, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczeników swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoi i koleś nie koleś zachlany rymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołodciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, Kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołodciach ostaleś Myśkił, Tynnyk, Florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają cię nad naszymi ludźmi, jest dosyć. Drodzy bracia, prosimy przysłać ruski kalendar, bo prawdę skazaty to nie znaty, że kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyją. Łosie powit gorleci. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my perejżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wydił z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie lyszyt, bo bandy sud po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelejakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadł, sedasz to zabierą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiuci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie heł życia. A Benderiwci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach, w żelem kiunema, piszli na Ukrainę, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkę. Teper ostatnim razem chmer Petro Cankier, a perednym jeho brat Wasel. Tak oba cenkry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniów bandyty zamordowali. Starszy miał 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludzie z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dełno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotryty derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunkiu nasłała, to lemkiu trochu preodiła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemieczczyny tetę Sztewkę syn z żeną, bo był żenaty z Jonasową Diłką i oboje byli w Niemieczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją witczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a otwitane majut. To proste dwa senianio, żebyste im powili. I najnapyszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugim piśmie z bilanki, pod datom 2 listopada 1946, pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iśle czerłachy chołaty przed partyzantami, što siedziat po lisach. I w nocy napadają, i rabują tato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna z sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta tak het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno są uzbrojeni. A dowiedzieli jsme się o Maksymi z Prymirkiu, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemieczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima wperet wojułaty, to tyż został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i tyż dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje, wszystko stroicie na jakąś zminu, straszna drohowyzna i kilo sołoniny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nicz, lem w sera bunkę i zabójstwa. Jak prydą złodije, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtnym miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje, milicja w psiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, co z toho bude? Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechcią, to oboch pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im neje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w poszczy wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizji, to u nas już kwartery są pozamalane. Nam się dobry chył powodyt, bo po swojemu siadity nie śmieją twczyty, aż to nas taka kara muczyt. Taż Rusyna tyż Bóg stworzył, a nikole prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemieczczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki u tisiaczy wpale, bo piszli wojuwaty za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojuwaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale prychodyty wojaka od wojska, a druhej z niemieckich taborów na swoją rytną zemlę, a tu swobody neje. Kotry był raneny, to się dorobył, bo musi się ciężko muczyty i neje kto pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam buda do hierszoho przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Hłosiu i ropeci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to niewidomo. Jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorleci. Pysma od tata i ditej. Aleksander Ryżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho, powit gorleci. Sam on powtarzaje to, co pisał i w poprzednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żeno jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołho w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w Wostoczną Haleczynu, jaka nachodyła śpit w sowiecką własnią, hladaty, żenu i ditej. Najty ich naszą, No nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu, pod niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No, stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturze, ryszył, że to pod Niemcią bude lepsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swoich por. Teper on za swoimi dzitmi przyszedł do dida w Ameryce. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chciały pokazać, że one nauczyły się za półtora roka w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy jego ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodem uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ale co z toho? To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, że tam rodził się, albo taki, że meczyny ma wyrosne od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sudryżny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu. Heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 ludzi. To nie znam, co prawdu besidujut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperyszniu gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków niemało świta ja obyszą i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty do koho chliba, dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczają, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczadłem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wyznate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i teper wyjechaty do Rosji, lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszły afisze ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselety się do Rosji, to najzgłosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie bude. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie bude po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludy nie dali zarosnuty. Pismo jest z Woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit, paru miesięcy temu nazad, dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiadać się, czy żyje tam dachto z jego rodziny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodzinę. I z waszej rodziny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brati Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a mnie zostawił z małymi piaterymi dzitmi. Ja jest kulinyczowego Andrzeja Diłka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żeną i dzitmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takżto nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dzitmi. Na Woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku sześć familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi druhy ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosyt o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego murza. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do bidnej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej piatero małych ditej, a i stareńkie rodycze jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrzeja Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrzej Liszczak donosić, że Woli Michowi jest 50 rodzin wsioho razem z Polakami. Seło do połowy wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manią, Solinka, Zubeńsko na połowę wypaleno, a Smolnik wypaleny po Kocybanku, poniżej chyży stoja, ale pusty. Na Woli spaleno w doliśnim kąci od Smilna po Chomu, a potem popiłstwo. Hrycowa Ambrochowa i Kwanykowa, potem Odbruchacza Podacka, potem Bohordanyn, Błyszaki oba, Maryszczaki, Uszwajka, Wuszyłka i Rapania. Błyszczak Mytro zhorił wraz z Chyżą, a syny jeho jeden umarł w areszcie, a drugi zginął na wojni. A my, co zostali, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w nocy. Otże jakby posyłał do jaki pakunok, to asy kuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowinu zaberut. Chyb bohato posyłają i kto asy kuruje, to wsio przychodzit. Krajan z neznajomy dowiaduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajomy, śledujący prośbę. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomieścić tych paru swój chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zoseła neznajoła, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Senkoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed światową wojną. Czuja od brata Iwana, że mieszkała w Junkers, a te periany mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja do widatysia, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę daty jej znaty za mnę, albo prysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żełaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego Nowego Roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i zhrabu. Iwan Papajła i Sport Arthur, Ontario, Kanada, prosit pomieścić w gazety śledujące. Poszukuję Robowskich, może Rogowskich, bo w piśmie nie jasno, i z Sela Hrab, powid jasło. Synowie ich brata Wasyla byli zabrane na przymusowe roboty do Germanii i one teper nachodziacia w amerykańskiej zonie w Germanii pod opieką UNRRA. To te synowie chotile by dowidaty się za swoich stryków Ameryki, które pierwsze perebywali deś w New Yorku. Kto by o nich znał, albo one same, proszę napisać na adres John Papaiła, Port Arthur, Kanada.

0: Radio LM FM.
1: Jest četver 13. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny Radio LM FM prosit Olena Stefanovská. Od 20. do 25. lipca juleja na cmontery w Kładoszowi prochodził drugi etap remontowo-poriadkowych robit wedenoch w ramkach akcji Kameniare Kočero organizowanej Lemkiewskim ansamblom Piśni i Tańcia Kočera z Lignici. Były to intensywne dni wspólnej pracy, podczas których wolontera poriadkowali teren i zajmowali się robotami przy zachowanych lemkiewskich krestach. Fłony były już wedeno roboto na tom smontery. Organizatora akcji informują, że jeszcze tego roku, w wiosnie septembry, planują wrócić do Gładoszowa, żeby przedłużyć robotę. Kto chce, może uczyć. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, może się już zapisywać do uczestni w drugim połomnictwie kopalników na Światu Horu Grabarku. Połomnictwo niżnośleskich kopalników odbude się w sierpniu augusti na prestnik preobrażenia gospodniego z błogosławienia Władoka Juryja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Juryj przeznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalników, jaką jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Połomniczestwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbude się ono w dniach od 18 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie lubińskiej parochii. Przypominamy, że jeszcze lem do zarany 14 sierpnia augusta w galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz widzieć wystawę pracowni ikon Mandylion. Na wystawie są prezentowane ikony autorstwa Lidei Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandylion dzieje od ponad 25 roku i tworzy ikony nawiązujące do tradycji karpackiego ikonopisu. Wernisaż wystawy był 16 lipca juleja. Twórci pracowni okrem ikon tworzą też większe projekty, tak jak ikonostasy czy rozpisy chramiu. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-terewianych obiektach Niskiego i Sandeckiego Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty będą organizowane maczeńczyma w cerkwach Kwiatony i Warchomle Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy kosteli w Sankowi ta w amfiteatrii Włosowi. W programie podii znaleźli się artysty, jako reprezentują różne muzyczne gatunki, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwie ore, a podczas dalszych dni wystąpią maczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podii towarzyszyły będą też warsztaty rzemiosła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i ziele. Każda z podii ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper.

0: To tepер chyba możemy przejść do następnego etapu zwiedzań, który odnosi się czasu wojny w Florencji. Czy wy pamiętacie, jak wyglądało wkroczenie Niemców do Florenki? Chyba nie za was.
1: Ja nie
0: No,
1: pamiętam,
0: nie możecie
1: bo
0: już.
1: miałem wtedy 2 roky.
0: Tak.
1: Ale pamiętam z opowiadań, bo to tak o. Wyczytałem w takiej jednej książce, że rano, desi o 6 godzinie wkroczyli to te Niemcy do Florynki. No ale uważam, że moi rodzice wtedy by jeszcze nie wiązali konicz w granicach tam, bo tam mali konicz. No, ich nie było w selach wtedy, moi rodzice. To musiało być jakoś późniejsze, a nie o 6. Ale to już nie będzie. Otóż 6 września Niemcy wkroczyli do Florynki od strony Krynicy przyszli.
0: Ale dopiero 6 września?
1: 6 września. Tam od Krynicy. Już w przeddzień Polacy zorganizowali na końcu seła, bo to zaraz drugie seło to już polskie, zorganizowali tak zwaną obronę narodową. Tam się okopali za naszymi pasłyskami, bo my mieli akurat nie za białym pasłysko i za tymi pasłyskami się okopali, także widno było z tego miejsca dobry drogę, którą szli, bo droga była poza sełem. Widno było dobry drogę, którą szli Niemcy. No i zaczęli, jak już podeszli bliżej, to zaczęli strzelać. No to Niemcy... Aha, zabili jednego Niemca. Niemcy nie chcieli im być dłużni, tak się mali jakieś tam to te działka. Daj skierowali to te działka tam za biału. No i dość duże ranili. Ale specjalnie tam już nie szli za biało. Tylko tak zdrowo. I tak si poseli strzelali. Moja teta wzięła mnie na grgy. Znasz to to grgy?
0: Nie.
1: No na plecy. Tak o. I wtikała ze mną do Medvedžího. Medvedže to taka prorub, gdzie tam drzewa były, można się było schować. Tam ludzie wtiekali, im czy wtiekali, gdzie mogli. Ludzie się chowali. Prawdopodobnie, że było około 2 godzin takiej strzelaniny. No to jeden Niemiec zginął i kilku Polaków. A potem już tak. Na drugi dzień to już taka wielka hurma tych Niemców wkroczyła i to był to pierwszy to.
0: Ale czy to na pewno było 6 września?
1: Tak,
0: Bo to
1: przynajmniej.
0: jest, bo pierwszego zaczęła się wojna, to
1: Tak.
0: bardzo długo Niemców nie było w
1: Ale
0: Sejmie.
1: bo one przeszły od Słowacji, a nie od Tamale.
0: No tak.
1: Nie z Polski od
0: Nie.
1: Tamale, tylko od
0: Tak.
1: Słowacji wkroczyły. No. No to tak,
0: Aha.
1: desem tam czytał i tak gadali, że 6, czy dokładnie tak to.
0: I w trakcie okupacji Cydako z Seła aresztowano?
1: A tak, aresztowano Sima Osip. Aresztowano pana Wasila Dubycia. Bo on naszą ulotku, ruską ulotku, no tych ulotek było duże, chodź tam je najty. A on naszą i tam wskazywał tam innym w szynku, to znaczy w korcie mi u pana Kucaby. No nie znacie, kto tam o tym doniósł, jego aresztowali i zginął w tym. No, panowaniu Pałka zasłonego. Kto się tam doniósł, że zabił bacia, czy jak to, to nie. A wtedy nie wolno było tak. Oprócz tego a Hryc Wilczacki, Wanio Wilczacki, Hryc Klucznik i Antony Piech dostali się tam, bo organizowali perechit oficerów polskich horami do Telecza. Znaczy, oni prowadzili i...
0: Ale to jakich polskich oficerów jeszcze no, z początku wojny, tych z kampanii?
1: No, tych, co chcieli dostać się do Rumunii, tam przez Słowację, jakoś można było lepsze perejty. No i oni zgnuli. Ale, znaczy, ja się dowiedział, że nie tylko oni, że i inni pomagali, ale oni, tych czterech, nikogo nie wydali. Mi się zdaje, że w tym przypadku, jak oni nikogo, a na pewno ich tam zwiedowali i katowali, żeby się przyznali, kto jeszcze, prawda? A oni nie wydali. No to znaczy, że według mnie to oni nasi heroi. Tak. Za to, że nie wydali. No, wernął się, ciż był, brat Hryca Wilczackiego, nie, klucz, brat Hryca Klucznika teraz, ale win przeżył. To win wernął się.
0: Wszystko
1: z tym, że Hryc Klucznik to uczytel. No, uczytel przyrody w Florencji.
0: I wszystko one były w Oświęcimiu? Czy gdzie one były?
1: Tak, to wszystko.

0: zwolnienia Seła przez Armię Czerwoną. Pamiętacie już?
1: To kuście odpamiętam, bo trzeba powiedzieć tak, że Florynka by nie było, jakby było jak mało by ty. Co to znaczy? Florynka była okopana. Niemcy robili wielkie tam takie zasiki i okopy. Znaczy zganiali ludzi z różnych sił i to ludzie to okopy kopali. Otóż najprawdopodobniej Niemcy wygłosili do tych okopów, jakby Czerwona Armia naterała. No a wiadomo, że jakby był front, chyże drewniane, to by się, cało by się spaliło. Tak jak to tam koło Dukli było, tak, że się kilka sił spaliło. Przepraszam. Ale oni przez Florynku wtikali do okopów, nie głosili, bo się bojali, że Ruski, które z Osancza poszli na Łabołu, im zagrodzą w Telecie przez to przewał telecki, bo tam jest przełęcz telecka, przewał jest tam, tak? Że im zagrodzą, to pilno wtikali i leżali wszystko. No ale jak Niemcy, nikt nie znał, jaki to będzie to no, koniec, to i ludzie wtikali do lisów. To była zima, to było druga wileja przed Jordanem. No to, które to było 18 sierpnia. Wszystko wtikali. Moi nianio i mama i sestra i ja ciżśmy wtekli, ale do takiej chyży, że jakby Niemcy albo Ruska chcieli, to dobre było do nas strzelać, bo była bardzo widoczna, ale tam zmy się zatrzymali, a babka nie piszła już, nie ruszała się. No i akurat nie tak się stało, że w tot czas wmer mi braty i ja im piszą do babki małym powisty babki, żeby piszły do jego mościa się zwidaty o tym, jak to tam pochować. To było już rano na Jordan. Ludy w seli nie było, wodu się nie szłatyło naturalnie. Ludy w lisach albo w chyżach na przebudowie, to daleko od seła, gdzie niegdy byli tacy. I mnie pustili do miły. Tak się dziwuję im do dneska, ale taki mały chłopiec im przyszedł do babki. No, i tak im z babką już został. Prawie do popołudnia. I taki susid przyszedł do nas i mówił, nasze bracia już tu. A babki tak powiedział, no nasze bracia, to znaczy się chodziło o ruskich. No jako pierwszy nabiło ubrane, bo to zima była, przyszli do chyż. No babka im tam musieli dać to isty, nie znam się. Co tam było, nawet nie pamiętam, ale byle by głodniło. A Niemcy już nie było. Niemcy już powtiekali. To wyzwolenie Seła takie właśnie było. Bez...
0: A duże chłopców z Florynki zapisało się po tym do Armii Czerwonej? Na dobrowolcy?
1: Tam ktoś się nie zapisał, ale bym po prostu ich wziął. No. Taki był, to zabierał. Pan Zwoliński pisze, że 14. A to nieprawda, bo 18. No. Nie wernuło 5. Akurat nie tak się stało, że który szedł tu sprowadził do naszej chyży takiego oficera ruskiego, że my musieli wynieść się ze spalni do izdebki, a tam zimno było. W tej izdebce on się tam zagnieździł prawie na 2 miesiące i wychodził i maty tych chłopcy do Krasnej Armii. Od sycznia tak. No, i nasi musieli z tego pokoju się do izdebki przenieść, a ja tak jak do kuchni, bo to my mali 2 pokoje i kuchnię. No to z tamtej spalni trzeba było się wynieść do nieopalanego, bo on się tam panoszył. No i zabrał 18 tych chłopców.

0: Jest četver 13. srpnja augusta 2023 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Od 20 do 25 lipca juleja na cmontery w Kładoszowi prochodził drugi etap remontowo-poriadkowych robit wedenoch w ramkach akcji Kamaniare Kočero organizowanej Lemkiewskim ansamblom Piśni i Tańcia Kočera z Lignici. Były to intensywne dni wspólnej pracy, podczas których wolontera poriadkowali teren i zajmowali się robotami przy zachowanych lemkiewskich krestach. Fłony były już wedeno roboto na tom smontery. Organizatora akcji informują, że jeszcze tego roku, w wrześniu-septembrze, planują wrócić do Gładoszowa, żeby przedłużyć robotę. Kto chce, może uczyć. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, może już zapisywać do uczesty w drugim połomnictwie kopalnikiu na Światu Horu Grabarku. Połomnictwo Niżnośnajskich Kopalników odbude się w sierpniu-augusti na prestnik Preobrażenia Gospodniego z błogosławienia Władoka Juryja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Juryj przeznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalników, jaką jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Połomniczestwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbude się ono w dniach od 17 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie lubińskiej parochii. Przypominamy, że jeszcze lem do zarany 14 sierpnia augusta w galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz widzieć wystawę pracowni ikon Mandylion. Na wystawie jest prezentowana ikona autorstwa Lidei Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandylion dzieje od ponad 25 roku i tworzy ikonę nawiązującą do tradycji karpackiego ikonopisu. Wernisaż wystawy był 16 lipca juleja. Twórcy pracowni okrem ikon tworzą też większe projekty, tak jak ikonostasa czy rozpis ochramił. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-terewianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty będą organizowane maczeńczyma w cyrkłach Kwiatony i Warchomle Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy kostyli w Sankowi ta w amfiteatrii Włosowi. W programie podii znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy 2 godziny, a podczas dalszych dni wystuplat maczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podii towarzyszyty będą też warsztaty rzemiosła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i ziele. Każda z podii ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie bolet. Im piszą. I jeszcze bardziej bolet.

0: Realnym FM.
1: Jest czetwer 13 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Od 20 do 25 lipca juleja na cmentarzu w Kładoszowie prochodził drugi etap remontowo-poriadkowych robót wedenych w ramach akcji Kamieniare Kočero, organizowanej Lemkiewskim ansamblem Piśni i Tańca Kočera z Lignici. Były to intensywne dni wspólnej pracy, podczas których wolontera poriadkowali teren i zajmowali się robotami przy zachowanych lemkiewskich krestach. Фони були уж ведено роботу на том смонтері. Організатори акції інформують, що і що того року, у вересні-септембрі, планують вернути до Гладашова, щоб продовжити роботу. Хто хоче, може учити. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Любині, може уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Połomnictwo Niżnośleńskich Kopalników odbude się w sierpniu augusti na prestnik Preobrażenia Gospodniego z błogosławienia Władoka Juryja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Juryj przeznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalników, jaką jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Połomniczeństwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbude się ono w dniach od 17 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie Lubińskiej Parochii. Przypominamy, że jeszcze lem do zarany 14 sierpnia augusta w galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz widzieć wystawę pracowni ikon Mandylion. Na wystawie są prezentowane ikony autorstwa Lidei Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandylion dzieje od ponad 25 roku i tworzy ikony nawiązujące do tradycji karpackiego ikonopisu. Wernisaż wystawy był 16 lipca juleja. Twórci pracowni okrem ikon tworzą też większe projekty, tak jak ikonostaso, czy rozpis o chramiu. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabudkowo-terewianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty będą organizowane między innymi w cyrkłach Kwiatony i Werchomle Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy kosteli w Sankowi ta w amfiteatrii Włosowi. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різну музичну гатунку, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отворить дверні гори, а під час дальших днів виступлять між іншими Войтек Шуманський, Туле і Волосі. Події товаришити будуть теж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шотка концерту суд безплатна.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiwie dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne babinie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

lot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Łotwa dziedzim trzeba ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.

Dobry wieczór, witam bar serdecznie. Choć dneska witorok i jakż to witorok powinnyśmy się strytyty w programie sztonastci po hołowi chodyt, to ja zaproszę was na słuchowisko i na następny czas noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Za zminu bars przepraszam, ale dumam, że i słuchowiska przyjemni w tot świąteczny den będę wam posłuchaty. Besidujut przyjaciel, dam nie maje przyjateli muszczyn. A heł człowiekowy bezwilni nasuwać się ryszynia, ostawaty jak raz barże druhym, to znaczy przyjatelom muszczyn. Choćby dach to był Herkulesom i na rozstajnij dorozi nie znał kotrom z dorych drużestwa pity, to prawdziwa intuicja nakazałaby pity prosto na drużestwo muszczyn. Nie moż powisty, żeby dach to odbywał od protylnoho dorohowskazu, ale komu dopomachat boski Olimp, toho win powede i bez toho prawylnym putom. Budesz daczyim przyjatelom, tołdy nyjak z nym swarytysia. Budesz przyjatelom dam, to lysz na diju na swaru znyma. A swara z żeną to przyjemny balsam. To jak to ty manewry przed wojną, w których z druhym bratnim połkom zaczynać się borbu, lubisz ho, a jednak pragnesz pobidy nad worohom i radujesz się, koli tot ulubleny woroch wycofuje się. Za to na bankieti obijmesz ho serdeczniejsze. Nejenycz barze interesują czoho, jak sporyty się z krasną damą. Ale w dnešnich czasach tot urok sporu kus pryblit. Boże, sochrany od dumok, że najty interesujuczu damu prychodyt z trudom, lem to, szto krasa dam w hneśnich czasach ukryta dokładni pit tym rusalczynym śniżkom. I to jest sprawiedliwe. Precin każdy skarb, wse ukryty i czom barże schowany tym wekrze wyklikuje zainteresowania. Koli win za bars dostupny i widoczny, tołdy perestaje obety interesujuczy, lude perejdut poprynym i any ne smotriat. Woszołjem toho wieczora do izby Antypa. Aj, wyczuł dwa damskie palta. Czy to ne hości? Indyjskie prawo zakazuje, że nam śmijaty się bez zasłony zakrywajuczej lice. W ich śmichu niebezpeka i czar. I czuję z daleka w drugiej komnati damski śmich. Swoją drogą tam lipsza satysfakcja bude z poskromlinia toho grymasnoho śmiszku. To był paroch Panteleimon zo susidniego seła. Jedna dama to joho młoda diuka, a druga teta. Innych to by nie poznał, że to teta. Szto do młodeńko i diuky, to tota zdawała się byty harda. Ona nazywała się Jewlalyja. W kińcy, sztoż mi jej imeno. Może powiste, że w duchu rozdumował jem nad zwłócznistiu toho imenia. Że powtarjał sobie bez perrywu. Ewlalyja. Wy może się zaczudujete, ale ja lem na kińcy jej wydił i z nią by si duwał. Jej figura zneволюjucza, krynolina z najlipszego gatunku, fularu malowanego przez ofeliable z pasami morsko-zelenego i piskowego koloru, werchnia werstwa prozdoblena ryszkami z toalt espagn. W toty biówkę wchodził w tiaty gorset pit kreslujuczej figuru z daleka na kryj rozkrytoj kozaczkę a la Louis z czornoho atłasu, spit kotroho wyzerała fyszutka zo szamowoho mula i koronkowa szmizetka. Na ramenach modny epoletyk, rukawy mało składysty. Szyju falamy
obwywała szeroka, spuszystoho muslynu kryza, w kotrej lyczko słowno tonuło, a było ono delikatne, krasne. Zaderty nosyk, szelmowska borotka, temnozelene oczy, a włosy mało nef temno cynobrowy, barże temny jak cynobrowy. Jak cheruwymok w obłakach, tak zdawała się jej hołołka pławaty w lokach. Koafiura a la Antoinette, jakby specjalnie dla jej lyczka stworzona. Od czoła jeden riad lokił, pitnym druhi po szyju, a trzeci riad padajuczy po ramena. Wszystko to obwedene czorną aksamitką i zawerszone kwitą bzu. Ona by siduwała niewelo, ale henny jaka istota nie mogła dijty do słowa, wszystkie słowne bilety zamowlene były prez jej tetu, chlykeryju, druhoho imeny Nymfodoru. Żal, Ariost nie wyliczałby jej krasy, proto że ona była ukryta pod rusałczonym śniżką. Diwycia, chlykeryja, nie była borony Boże, ani prystara, ani wikowa, na jazyk przychodzet, neż to incze jak panna w pełnym dziwoczym rozkwyti. Jej krynolina była skratka z toho szkockoho tartanu, szeroko czerwony i syni pojasy kryżowali się perestot tartan. Stanek już inczej. Heł dziwocza delikatnis predstawlena to wybywany biło i lelijowo w nezabudkę i bratoczkę sztof granule. Tot stanek ułożony był zo samych kontrafaut i czyslennych kokard. Na wetmani najwekszy kokardy wyskakujuczy w bik, na ramenach tisz w bik, pit szyją jak witrak, a na wysoki pompadurowi koafiuri zaskokarda na dwa kinci. W jakim momencie życia była chlykeryja, druhoho imeny Nymfodora, okreslety byłoby nelehką zadaczą. Wdam je o jednu poru życia męsze jak w muszczyn. Wdam ne je o seny. One wse perebywają wo weśni albo w nadii lita, a kole już perechodiat z jednej pory do drugiej, to idut prosto z lita w zimu. I chlykeryja była w tej pory, kotroj chłastywi wdam neje. Ale mirtowej winec iszcze neje niemożliwej. Galickie riuniny besidują, że odległość medze bytom a nebytom je niemożliwa, kole potrzebuje się jej do przygotowlinia szoleta albo kwasnej ryby. Byty bez wincia, a byty już z wincią kwestia krótkiego czasu. I jak chlykeryja nosyła na gorseti tajemniczy kwit chryzantemy, to hymen, choć do teper spyt, a wse je w nebezpeci probudzenia. Na hneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że za zminu się nie gniewate. A na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję bardzo serdecznie. Czytała Monika Tylawska.

Miałem sentyment do Takovercha, pisałem go w Szwecji. I domo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana, kuraczku za hej.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

0: Jest četver 13. srpnja augusta 2023 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Od 20 do 25 lipca juleja na cmontery w Kładoszowi prochodził drugi etap remontowo-poriadkowych robić w Edenach w ramkach akcji Kamieniare Kočero organizowanej Lemkiewskim ansamblom Piśni i Tańcia Kočera z Lignici. Były to intensywne dni wspólnej pracy, podczas których wolontera poriadkowali teren i zajmowali się robotami przy zachowanych lemkiewskich krestach. Fłony były już wedeno roboto na tom z montery. Organizatora akcji informują, że jeszcze tego roku, w wrześniu-septembrze, planują wrócić do Kładoszowa, żeby przedłużyć robotę. Kto chce, może uczyć. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, może już zapisywać do uczestnictwa w drugim połomnictwie kopalnikiu na Światu Horu Grabarku. Połomnictwo niżnośleskich kopalników odbude się w sierpniu-augusti na prestnik preobrażenia gospodniego z błogosławienia Władoka Juryja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Juryj przeznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalników, jaką jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Połomniczestwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbude się ono w dniach od 18 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie lubińskiej parochii. Przypominamy, że jeszcze lem do zarany 14 sierpnia augusta w galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz widzieć wystawę pracowni ikon Mandylion. Na wystawie są prezentowane ikony autorstwa Lidei Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandylion dzieje od ponad 25 roku i tworzy ikony nawiązujące do tradycji karpackiego ikonopisu. Warnisaż wystawy był 16 lipca juleja. Twórcy pracowni okrem ikon tworzą też większe projekty, tak jak ikonostasy czy rozpis o chramiu. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-terewianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty będą organizowane między innymi w cerkwach Kwiatony i Warchomle Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy kostyli w Sankowi i w amfiteatrii Włosowi. W programie podii znaleźli się artysty, jako reprezentują różne muzyczne gatunki, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwie ore, a podczas dalszych dni wystąpią między innymi Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podii towarzyszyły będą też warsztaty rzemiosła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i ziele. Każda z podii ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: To były nowiny Radia LMFM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Szczetolków językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.

chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiedy co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak Zezula perekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriaba.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.